0: pragniemy, aby bagnetami Armii Czerwonej narzucić w Polsce ustrój komunistyczny.
1: Spróbujcie ruszyć! Będziemy prać po ostre kosy nasze!
2: A weź nasze loże!